0: Dnemu świętowaniu towarzyszył konkurs na najlepszy chleb oraz muzyka w wykonaniu Łączki i Bezmiana. Więcej o tegorocznym wydarzeniu zdradza organizator Jan Michalik.
1: Dożynki właśnie są świętem plonów i to święto plonów, bym powiedział, należy go celebrować w każdej wiosce, bo w każdej wiosce w czasach międzywojennych, przedwojennych za cesarza Franciszka Józefa były te dożynki. Myśmy się parę tygodni wstecz właśnie dowiedzieli tutaj, że były pierwsze dożynki w Bystrzycy oficjalne, gminne w roku 1927. Mamy oryginalny plakat, możemy na niego popatrzeć i właśnie w przyszłym roku będziemy celebrować 100 lat od pierwszych oficjalnych dożynek gminnych.
0: W Mistrzowicach po raz kolejny wystartował tradycyjny memoriał Wandy de Long. Dzieci i dorośli biegali w kilku kategoriach wiekowych, a najdłuższa trasa liczyła w tym roku 3600 metrów. O szczegółach imprezy opowiada prezes Mistrzowickiego Koła PZKO Renata Kadłubiec.
2: Memoriał Wandy de Long to przede wszystkim tradycyjny bieg, bo w tym roku już mamy 49. edycję, w przyszłym roku będzie jubileuszowy, czyli jest to taki bieg połączony z Mistrzowicami i z Wandą de Long, która tutaj w Mistrzowicach podczas II wojny światowej zginęła jako studentka, jako sportsmenka, czyli chcemy uczcić jej pamięć tym biegiem.
0: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dzisiejszy 5 października przyniósł historii wyjątkowo udane debiuty. Dokładnie 64 lata temu w Wielkiej Brytanii ukazał się pierwszy singiel Beatlesów Love Me Do. Tego samego dnia w Londynie odbyła się premiera Doktora No, pierwszego kinowego filmu o Jamesie Bondzie z Seanem Connerem w roli agenta 007. A 7 lat później, również 5 października, na antenie BBC zadebiutował latający cyrk Monty Pythona. Dzisiejszy kalendarz przynosi też ważną czeską rocznicę. 90 lat temu urodził się Václav Havel. Zanim został dramatopisarzem, dyzydentem i prezydentem, kształcił się na laboranta chemicznego, a maturę zdobywał w szkole wieczorowej. Od laboratorium przez scenę teatralną po muzykę i kino. Tak różne początki przypomina nam dzisiejsza data. W części publicystycznej dzisiejszych wydarzeń porozmawiamy z Władysławem Kristenem, współodkrywcą źródeł Olzy i organizatorem pierwszych rajdów pod Gańczorkę. Zajrzymy także do Polskiej Szkoły Podstawowej imienia Stanisława Hadyny w Bystrzycy, by zapytać o trwający remont oraz plany placówki na rozpoczęty rok szkolny. Najpierw piosenka.

0: ubiegłym tygodniu mogli Państwo wysłuchać reportażu z 22. edycji rajdu do źródeł Olzy pod Gańczorką. Organizatorzy tegorocznej edycji wspominali w Lasku Miejskim w Jabłonkowie często o Władysławie Kristenie, który nie tylko był organizatorem pierwszych rajdów, ale też wspólnie z przyjaciółmi odkrył pod koniec ubiegłego wieku źródła Olzy na stokach Gańczorki. O rozmowę poprosił Władysława Kristena redaktor Jacek Sikora.
1: Pan Władysław Kristen, kiedyś szef tutaj czesko-cieszyńskiego klubu propozycji i właśnie z klubem propozycji podczas wypraw do Istebnej, to pan właśnie ze swoimi kolegami odkryliście źródła Olzy. Od tego czasu tam wybierają się zaolziańskie wyprawy, nie tylko zaolziańskie, ale wyruszają też rowerzyści. I teraz właśnie w sobotę odbywa się już 22. rajd kolarski do źródeł Olzy. Pan też się wybiera?
2: Niestety nie będę tam w tym roku, bo już mam na tyle normalnie lat i to nie jestem najlepszy kurześ.
1: Ale niemniej niech pan przypomni, kiedy się odbył ten pierwszy rajd kolarski? Było to na pewno na początku tysiąclecia i o ile mnie pamięć nie myli, było to chyba z okazji Dnia Ziemi wtedy. I to było w kwietniu, bo teraz jest termin powakacyjny już.
2: Tak, chcieliśmy zrobić imprezę taką z wielkim przyskokiem, a to miało być w Dzień Ziemi na rowerach do źródła. Piękne trzy normalne rzeczy. I to nam się udało właściwie z tym, że Dzień Ziemi jest za wcześnie. Był jeszcze śnieg. Druga rzecz, było bardzo dużo uczestników, ale chcę powiedzieć, że ta tradycja przetrwała. A to dzięki wspaniałym z Polski ondraszkom, którzy rokrocznie urządzają wzdłuż Olzy. Dwie możliwości są. Albo do źródła, albo do ujścia. Ujścia do rzeki Odry. No i to jest piękna impreza. A sprawa tego znalezienia, sam byłeś przecież świadkiem tego. Byliśmy na ostatniej łące przed Gańczorką, to się nazywało Kosarzyska od Kosy. Tam ujedł haratyk, modum, bez elektryki, bez radia. I tam właściwie na rok przed nowym tysiącleciem szukaliśmy kwiatku paproci na łące, a witał nas wspaniały Józek Broda, który miał tą najdłuższą trąbicę wtedy. I jak zagrał, to echo przyniosło całą oktawę. I wtedy dopiero zdałem sprawę z tego, że to nie ma takiej buczyni na trąbicie, że to jest wspaniała orkiestra.
1: I to wtedy właśnie prawie, że dotarliśmy do tego źródła. No i potem się zaczęły właśnie te rajdy, właśnie święto źródła się to nazywało. Z początku wyjeżdżali głównie zaolziacy, potem dołączyli i ludzie z polskiej strony i od tego czasu właśnie to jest to święto źródła, które się odbywa 9 września zawsze.
2: Tak, bo dziewiątki należą się Oldzie. I tak to pięknie wybrzmiało, bo Józek Broda powiedział, że wszystkie te potoczki od Tynioka przez Gańczorkę aż po Pietraszonkę ściekają się tam na dole i dopiero z tego miejsca górale nazwali ten potoczek Olza. No i ta legenda o tych dziewiątkach zaczyna się mniej więcej tak. Gańczorka ma 9 liter. Wysoko jest 909 metrów. 9 zwrotek je płyniesz Olzo Jana Kubisza. Pięknie, myśmy tam po prostu zaczęli jeździć 9.9., żeby po prostu te tradycje utworzyć. Do dzisiejszego dnia zresztą wyszła książeczka, 25 lat tych spotkań przy źródle na Gańczorce. Różnie było i tak też to jest w tej książce opisane. Najpierw prześliczne te kolumny świerków, smreków pod jednym, pod kamieniem. No były dwa takie obok siebie źródełka, które biły nawet w zimie. I to nie są mułaki, czyli mokre łąki, które, no, jak jest pora, to deszczowe, to wtedy one są o 50, a może i 100 metrów wyżej, już przeciekają, już tam po prostu są takie źródlane okapy.
1: W tym roku już jeszcze tam byli ponownie, tak?
2: W tym roku byliśmy, bo tradycja się musi zachować. Przyznam szczerze, że miałem kłopoty się tam wyszkolować. Jakoś ta gańczorka rośnie. No i chcę powiedzieć, że była nadgarstka tylko, bo samochodami przyjechaliśmy. Ale był Józek Broda, który zrobił wspaniały program. A jak on zagrał na trąbicie, to w pobliżu to byli normalnie turyści, to wszyscy się zgromadzili koło źródełka. Było tam i małżeństwo z Wadowic. Wszystko im się bardzo podobało. Cieszyłbym się, żeby ta tradycja nie zginęła, żeby ona przetrwała.
0: Z Władysławem Kristenem rozmawiał redaktor Jacek Sikora. Bystrzycka polska podstawówka imienia Stanisława Hadyny rozpoczęła rok szkolny od remontu. Ale nie tylko remontem szkoła będzie żyła w najbliższych miesiącach. Redaktor Jacek Sikora rozmawiał na ten temat z dyrektorem Hadynówki Bogdanem Sikorą.
3: Panie dyrektorze, podobno żeście właściwie otworzyli nowy rok szkolny, bo już miesiąc mamy za sobą, ale żeście ten rok szkolny otworzyli remontem.
4: Tak, uzyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski poprzez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie. Dofinansowanie dotyczyło głównie, i to jest takie gro, wymiany świetlików w budynku 288, ponieważ te już są nieszczelne i po prostu nie spełniają wymogi.
3: To jest ten budynek przy drodze, tak?
4: Tak, chodzi o budynek przy drodze, chodzi o budynek pierwszego stopnia. W roku 99 bodajże był remontowany strych, który był rozszerzony o 3 klasy. No i teraz po tych 30 latach trzeba wymienić właśnie świetliki. I na to otrzymaliśmy dofinansowanie właśnie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski. No i to dofinansowanie jeszcze dotyczy wymiany oświetlenia za nowoczesne LED, ponieważ niestety wszystko pędzi do przodu, wszystkie technologie, a więc to i jeszcze wymalowaliśmy korytarz, jedną klasę zremontowaliśmy właśnie też pod kątem nowoczesnym i obniżyliśmy sufit na korytarzu, na parterze.
3: Przeszkadzało to w nauce?
4: Część pracy zostało zakończonych w tygodniu przygotowawczym. No i teraz oczekujemy dostawę właśnie tych okien, świetlików i ta wymiana będzie w przeciągu roku szkolnego. Mam nadzieję, że jakoś damy radę, ale na pewno 2-3 tygodnie będzie może trochę krucho.
3: A ile właściwie dzieci macie w tym roku szkolnym?
4: W tym roku mamy 200 dzieci, taka ładna cyfra. Tyle dzieci w szkole podstawowej nie było już chyba 25 lat, albo może więcej, więc cieszymy się z tego bardzo. Mamy dwie pierwsze klasy, też wspaniały wynik. No i mamy 85 dzieciaków w przedszkolu. Więc to są takie wspaniałe wiadomości. Jasne, trzeba więcej myśleć organizacyjnie, ale damy radę i cieszymy się z tego.
3: Słyszałem, że przedszkolek powiedziała pod waszą dyrekcją ma nową kierowniczkę w tym roku.
4: Tak, od 1 sierpnia to stanowisko objęła pani Joanna Paszek, więc znów cieszymy się bardzo na współpracę.
3: A jaki w ogóle będzie ten rok szkolny? Co wszystko was czeka?
4: No myślę sobie, że największą imprezą organizowaną przez szkołę w tym roku szkolnym to będzie Zjazd Gwiaździsty, który odbędzie się 23.01.2027 na Stokach w Istebnej na Złotym Groniu. I w tym roku chcemy wspólnie z Beskidem Śląskim w jeden dzień zorganizować i ich zawody, to znaczy Puchar Beskidu. Będzie to bardzo duże wyzwanie, a mam nadzieję, że nam się uda.
3: Czyli może, że dzieci wspólnie z rodzicami tam będą współzawodniczyły.
4: To jest właśnie ta myśl pierwotna, o którą chcemy się jakby oprzeć i chcemy ją zrealizować, żeby jechały dzieciaki i później rodzice. Może być fajnie, jesteśmy ciekawi. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze i wszystko się uda.
3: Innych większych imprez nie będzie, bo chyba jubileuszy nie macie w tym roku chyba żadnych.
4: No mam nadzieję, że nie będą żadne jubileusze i że to będzie największa jakoby akcja, którą organizujemy. No i mam nadzieję, że to będzie pomimo to spokojny rok.
2: A są jakieś zmiany na przykład w gronie pedagogicznym?
4: Dołączyła do nas na pierwszy stopień pani Barbara Cymorek, która uczy klasę czwartą. To jest nasza uczennica. No i mamy jeszcze też naszego ucznia, który uczy wspólnie z panią Anią Bradą fizykę. Pan Wiktor Borski. Więc bardzo się cieszymy z tego, że to nasi wychowankowie, którzy pracują już w naszej szkole i jest to bardzo miłe, że wracają właśnie do środowiska, które znają, tylko zupełnie w innej roli.
0: Rozmowę nie tylko na temat remontów PSP Bystrzyca przygotował redaktor Jacek Sikora. A już jutro powrócimy do Stonawy. W sobotę odbyło się tam spotkanie z folklorem, a nas nie mogło tam brakować. W reportażu oprowadzi nas tam redaktor Jacek Sikora. To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w poniedziałek 5 października 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zaprasza na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.